0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 90-ta so zakon.

Qué buen ritmo es. To je super ritem lestvice Laura Feliz na Salomonu vsak torek po 22. In sedaj 17. mesto Los Bayer y Piqueras, No le digo que no.

To je ritem, ob katerem vedno rečemo si, si je z mas bueno. Lestico Laura Feliz preverite tudi na Facebooku in Instagramu Radia Salomon. Mi ta čas vrtimo 8. mesto. Japi i Samplok. Por ti.